kuomgi. Thoro bedo lweny metuo, thoro bedo lweny meto, thoro bedo lweny mechan, thoro keno pore komi, were tiende yu chwinyi. Cheti time lweny kede chwinyi tuchu, ingata mobeda kisha obedo Yesu tiende ni. Titime ting wangi, mene.

bar kuindin wego legi bugo lego dongen ni wie ningo kuindin jodo kwani panwa a